cucce, kupił sobie topanki, żółtych róży, asy tucet, a teraz w autobuse myślim w jedną kusę na te czasy, kiedyśmy boli, kiedyśmy boli w plusie.

0: gotów pójść ze mizę. Odkud się, a kam? Jaki to miał swizę? Gdzie był pójść tam?
1: Jen zawaha bez stopy, starý klobouk ve ksoví, nikdo nic nepřeba.